0: lasciarsi cadere in un giardino d'inverno senza barriere.
1: Treny Warszawiec, treny Warszawie, to nie jest bajer, to nie jest bzdura, treny